ne wando manaji numiti ni dawa ben buya dani eno kiti okode tibiro chango pio pio